0: Harfi!
1: Registratura!
0: Jedna osobna mnie, ale to poczyn posłuch!

0: Doxy, Doctor J, Testament, Doctor C. Da jeszcze nie zum Milaczu,
1: tu Milaczu, nie od Testamentu.
0: Zastrzeć promenem,
1: restytucji,
0: zastrzeć promenem,